Dagawa draw. Usnął si set smiara przyskutała zob. Dagawa draw. Sitwo wito de svetet chliro ma wantro. A ugasrawat, ugasrawat, ugasrawat, ugasrawat.